gdzie chwil respat, no przyjdę hezkej sen. A odpolne dne biehat,

Ała. Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cię pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wsiecko.